jesteś potrzebny na krótkie dwie minuty. Tylko tyle, ile trzeba, by wrzucić głos do urny. I nie miej żalu potem, że to gryzie i boli. Miejsce takich jak my!